0: večerna Radio 180.
1: In najboljše party pesmi.
0: Tvoji najljubši hiti. Penso con sueño para sí.